silny drag. Nie będę kłamał. I chociaż dziś chciałbym odkupić winy, uwierz kochanie, że nie da się. Nie cofnę czasu, więc już nic nie zrobimy. A przecież ty dla mnie nie

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przebiorę

0: rana.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: I po reklamie.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
3: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
4: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
5: Siemano rano.
4: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do

miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej. Posłuchaj śpiewu ptaków, szumu drzew i naciesz oczy pełnią lata. Brzoskwinia Ogród to miejsce, w którym dorośli odnajdują spokój, a dzieci przygodę. Tu naprawdę chce się wracać, bo każda pora roku opowiada inną historię. Więcej informacji na www.brzoskwiniaogród.com. I po reklamie.

0: prawda, że idealne do śniadania, Bossa w RMF Max. O muzyczne menu to ja zadbam, no ale to, co na talerzu, no to już sami musicie ogarnąć, no chyba, że macie tam w domu ochotnika, no to pozostaje życzyć smacznego, a gorzej jak nie ma chętnych i słyszycie, sorry papi, musisz zrobić sam. No to tak to każdy potrafi, a najbardziej Becky G i zaśpiewa za chwilę w RMF Max. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: I po reklamie.

0: plaży z ekipą.
1: Na formę.
2: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Maxa, David Guetta pomagają wam się rozruszać w niedzielę. Żeby nie zmarnować tej pięknej niedzieli, żebyście później nie żałowali, że tyle fajnych rzeczy można było zrobić. Robert Bojowski, dzień dobry wszystkim, którzy teraz dopiero zaczynają dzień. To co, szybki spacer do lodówki, śniadanie z Lerkiem Innowatorem, a później ruszamy w świat.

0: by się spodziewał. Swedish House Mafia razem z Lil Kelly. Rewelacyjnie im to wyszło. Takie muzyczne niespodzianki są naprawdę fajne. A mamy też nowości filmowe na wakacje. Wrócimy jeszcze do nich dziś w RMF Max, bo sporo premier w ten weekend. A za moment kolejny dobry numer, który może sprawić, że ta niedziela będzie jeszcze przyjemniejsza. To będzie Temper City. RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
6: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
7: Siemano rano!
6: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 50% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A woda mineralna Muszynianka, dwa rodzaje, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 12. Najniższa cena z 30 dni 3,29. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
11: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
12: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
13: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
12: Od poniedziałku do środy olej kujawski, litrowa butelka, 5,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A ser Gouda, Kastąd takie dobre w plastrach, kilogramowe opakowanie, 15,99 z Kaufland Card Extra, 2 na osobę. Kaufland.
14: I po reklamie.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: jeżeli dobrze liczę, to ten numer za 3 lata będzie miał pół wieku, ale pierwotna wersja miała trochę inne tempo, także przez te lata nie zestarzał się, tylko mocno odmłodniał. Ring my bell, RMF Max. Drugą młodość dostanie też program CPN, obniżający ceny paliwa. No i jutro olej napędowy może kosztować nie więcej niż 7,37 zł. Wywindować ceny do ponad 8, żeby później kierowcy się z tych 7,37 cieszyli, to dobrych speców tam mają. Muzyczne paliwo w wakacyjną trasę macie na szczęście od nas bez opłat. Za chwilę bardzo wysokooktanowa Raj w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
3: Turyści w Tatrach, jak komuś jest gorąco, to wchodzą sobie do tatrzańskich stawów. Tylko problem jest taki, że tego robić nie wolno. Nie można tego robić nie tylko u nas, ale też nie można tego robić po słowackiej stronie. U nas można dostać 1000 zł mandatu, po słowackiej stronie 300 euro.
4: Także po przeliczeniu, jeśli już ktoś koniecznie chce się wykąpać, ktoś chce się schłodzić, to trochę to nie wychodzi po naszej stronie.
5: Ale jednocześnie przypominamy, że jak nalewacie sobie wodę do butelki z potoku na dole, to ktoś na górze akurat może myć nogi.
3: Taka woda spod samiuczkich stópek.
2: Hej!

0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz wielofunkcyjny plecak miejski na laptopa Rowicki tylko 45 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Vitay ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
13: I po reklamie.

0: podwórku,
1: na imprezę,
2: na koncert. Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

Max, no czekamy na koncerty Darii z utęsknieniem. Długą przerwę sobie zrobiła, no ale nie mamy pretensji, niech tam nabiera sił. Zresztą kto z nas nie chciałby móc sobie pozwolić na ponadroczny urlop. Cieszmy się z tych standardowych wakacji. Jeszcze 2 tygodnie. No i kolejny wakacyjny hicior się pojawi. Jeszcze pachnie nowością. Silva Bampa właśnie teraz w RMF Max.

0: Fighting Nations jeszcze przed 11 w RMF Max. Tak, to już ta godzina. Czas nie poczeka, szczególnie w wakacje. W weekend płynie szybko. Gibbs i Igo to już się chyba nawet mentalnie przygotowali na koniec wakacji. Ostatni dzień lata w ich wykonaniu za moment w RMF Max.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Stęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
5: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
5: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
10: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
11: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
12: I po reklamie.

No to już nam się niedziela rozpędziła. Dub Dogs, How Does It Feel w RMF Max. Słuchajcie, ja mam nadzieję, że o tej porze to już was zastałem w drodze na spacer, na jeździe w kierunku natury, w jakieś fajne miejsce, żeby tego dnia nie zmarnować po prostu. 2 tygodnie wakacji zostały. No to w trasę teraz bardzo dobry, wakacyjny, ale Farben od RMF Max.

0: Sienkiewicz w RMF Max. Nie mówię tak, nie mówię nie, chociaż mam nadzieję, że wy będziecie bardziej zdecydowani, jeżeli ktoś z domowników będzie was dziś wyciągać, żeby ruszyć się z domu. No a na co, to niebawem wam podpowiem, bo dobre premiery kinowe mamy w ten weekend i dobra muzyka na wakacje w RMF Max. Najlepsza. Za chwilę Goja i Jason Derulo.
1: Reklama.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz 100 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
12: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
13: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
14: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
13: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: całkowicie dobrą robotę zrobił Hiżel tym numerem Hicior Wakacji, Moving Too Fast i kinowe hity. Nowości w ten weekend i kolejna z nich to Historie równoległe.
1: Les gens se comportent plus comme ça aujourd'hui.
0: Świetna obsada, Vincent Cassel, Catherine Deneuve. Bohaterka filmu zaczyna podglądać mieszkających naprzeciwko braci i ich tajemniczą, piękną przyjaciółkę, ponieważ szuka inspiracji do nowej powieści. No to cały czas jest podglądanie. To nie jest jeden wątek tego filmu. Jak potoczy się dalej ta historia, możecie dziś przekonać się w kinie. Historie równoległe to jedna z premier tego weekendu, no ale nie tylko to, co nowe jest fajne. No weźmy na przykład Denzela. No i kto się powstrzyma, żeby razem z nim teraz nie zaśpiewać? Pump it up. Są wakacje, nie ma co się krępować.

0: The Weeknd w RMF Max, The Weeknd w kalendarzu, to wszystko się zgadza. No to pozdrawiam wszystkich, którzy w ubiegłym tygodniu byli na jego koncercie, a przypominam, że jeszcze w tym miesiącu na Stadionie Śląskim wystąpią takie gwiazdy jak Alan Walker Kangs, DJ Snake czy Nervo. Fire Festival już za niecałe dwa tygodnie. No, wakacje trwają. No to za chwilę kolejny wakacyjny hicior w RMF Max. David Guetta za Lokiem was rozruszają. RMF Max.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
8: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
9: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
10: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
11: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
12: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
13: Marian, co ty robisz?
12: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3490.

0: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
2: I po reklamie.

0: jak leżenie nad rzeką.
1: Jak prawdziwy spontan.
2: Jak 2 tygodnie urlopu.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

z Dodą. No nie widziałem, żeby Doda, tak jak inne celebrytki, wrzucała ostatnio jakieś fotki, takie wiecie, typu Malediwy czy inne bajeczne miejsce. No może doszła do wniosku, że Polacy mają wystarczająco dużo stresów, po co ich jeszcze bardziej wkurzać. Doceniam. Wy, mam nadzieję, docenicie nowego Alexa Warrena. To właśnie on teraz w RMF Max. Tytuł idealnie pasujący do podróżowania, na przykład pociągiem w czasie wakacji, Passenger, a później jeszcze Gordo w bardzo wakacyjnym klimacie się pojawi.

Lordo, loco, loco, no to się nam wakacyjny klimat zrobił. Taki dziś będzie przez dalszą część dnia w RMF Max. Za chwilę pojawi się tu Justyna Borycka. Wakacyjna hit strefa po 13. Robert Wojanowski, życzę udanej niedzieli, dobrej zabawy na resztę wakacji. Na razie, pa!

0: Kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG. Aż do 15 tysięcy złotych.
7: Lato w MG to pora na MG HS Hybrid Plus z rabatem w cenie już od 122 900 zł. Sprawdź naszą ofertę. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września na model MG HS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: I po reklamie.

Gips, Kukon i Jonathan w RMF Max. A Gips wczoraj grał w Strefie 57, gdzie wysyłaliśmy was przez cały tydzień, więc kto był? Proszę się pochwalić. Odpalacie Messengera i piszecie do RMF Max. Głosówki też chętnie przyjmę, bo właśnie tak jesteśmy w kontakcie w wakacyjnej hit strefie. Cześć po 13. Tutaj Justyna Borycka. RMF Max. Gramy bęgery na weekend.

0: Cały czas ciary. To jest ATB i You're Not Alone w RMF Max. No, czysta przyjemność grać wam takie bangery w wakacyjną niedzielę, ale będą też nowości, bo za chwilę Temper City z numerem Self Aware. To jest ich pierwszy singiel, który od razu wybił się na listach przebojów, mimo że sam zespół to już istnieje 5 lat prawie. Ale właśnie, na to pierwsze dobre czasem trzeba poczekać. Sprawdźcie, Self Aware za chwilę.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Summertime!
3: W weekend, latem gramy tak. I mamy nadzieję, że to Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian,
5: mega,
4: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
8: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
4: Idziemy do Żabki po promocję?
5: Przecież byliśmy wczoraj.
4: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
5: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
6: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
7: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe. Zobacz siebie.
8: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
9: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Fire, fire to Shimza w RMF Max i to się zgadza. Dzisiaj naprawdę jest ogień. No tak przynajmniej w 3/4 kraju z tego co widzę, bo dzisiaj centrum, wschód i południe z naprawdę potężnymi upałami, miejscami nawet 36 stopni wskazują termometry i to jest właśnie ten najgorętszy moment dnia, więc uważajcie na siebie, dzisiaj butelkę wody przy sobie trzeba mieć, no i koniecznie czapkę na głowę, a najlepiej to szukać miejsc raczej zielonych, przyjemnych, nad wodą, bo beton jeszcze długo ten gorąc będzie oddawał, więc zabierzcie ze sobą RMF Max i lećcie w naturę.

0: To jest banger. Rihanna i S&M w RMF Max. Tam, gdzie upał, to raczej polecam spokojne ruchy dzisiaj uskuteczniać, ale na północy i zachodzie kraju, gdzieś nad morzem, można trochę potańczyć i poszaleć. To jest wakacyjna hit strefa i lato w pełni w RMF Max, a Rihanna podobno szykuje jednak nową płytę. A$AP Rocky, jej partner życiowy, zapowiedział, że jeszcze w tym roku nowa muzyka od Rihanny ma się ukazać. Podobno prace w studiu trwają, no ale to tylko tyle, co na razie wiemy. Jak będzie więcej szczegółów, to oczywiście damy znać w RMF Max, bo tutaj jesteśmy na bieżąco ze wszystkimi muzycznymi nowościami. No i gramy doskonałe numery na lato. Bibi Rexha i David Guetta za chwilę. RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: Ważne bramki. Ważne linie.

0: Tam nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
2: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
3: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
4: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
7: Słyszysz? Tak brzmi lato w Brzoskwinie Ogród. Zaledwie 15 kilometrów od Krakowa czeka miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej. Posłuchaj śpiewu ptaków, szumu drzew i naciesz oczy pełnią lata. Brzoskwinie Ogród to miejsce, w którym dorośli odnajdują spokój, a dzieci przygodę. Tu naprawdę chce się wracać, bo każda pora roku opowiada inną historię. Więcej informacji na www.brzoskwiniaogród.com.
8: I po reklamie.

0: Pięknie płynie kolejne lato z Męskie Granie Orkiestra, tym razem w składzie Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino, no i oczywiście oni wszyscy i cała masa gwiazd polskiej sceny na finale Męskiego Grania się pojawi, to już za tydzień w Warszawie w weekend 21-22 sierpnia. No będzie mocna impreza, ale przyznam, że konkurencja też jest spora, bo tych muzycznych wydarzeń za tydzień szykuje się naprawdę dużo. O tym opowiemy po 14, więc bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam.
7: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
8: Siemano rano.
7: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
9: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Karma dla kota Whiskas 120 saszetek, tylko 120 zł już od złotówki za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 145,99. Allegro Days do 17 sierpnia.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
13: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
14: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
15: Weź Ibuprom Zatoki.
16: Ibuprom Zatoki?
15: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
16: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedorożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: I po reklamie.

0: Jak ognisko na działce.
1: Jak wieczór na rolkach.
2: Jak leżenie nad rzeką.
3: Tak brzmi lato. Na maksa.
4: Kraków 96 i 7 FM.

0: Max.
1: RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

Fukaj i Liwka za nami. Hity na maksa, bo to jest wakacyjna hit strefa. Jeszcze do 17 po tej stronie Justyna Borycka. Gramy bęgery na lato i sprawdzam dla was same dobre wiadomości. Bo od tego jest niedziela, żeby odpoczywać. Szczególnie jak jest gorąco. I szczególnie w dobrym towarzystwie. Pitbull i Fireball teraz. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

Clean Bandit i Zara Larsson w RMF Max. Nie chciałabym nikogo specjalnie straszyć tą informacją, ale kochani, od dzisiaj do końca wakacji zostało nam już tylko 15 dni. Nieco ponad 2 tygodnie. Mało czasu, ale wolałabym, żeby ta informacja nas po prostu bardziej zmotywowała do tego, żeby wykorzystać nadchodzące dni najbardziej jak się da. Kilka ciekawych propozycji będę podrzucać w wakacyjnej hit strefie, więc bądźcie blisko. A o ostatnim dniu lata, który nieuchronnie się zbliża. Za chwilę Gibbs, Ego i For Money.

0: Tylko kochaj mnie. To jest nowy numer od Zali w RMF Max. No ta dziewczyna ma naprawdę pracowite lato. Nie dość, że w składzie męskie granie orkiestra, no to jeszcze koncerty na innych wydarzeniach. Tylko w ten weekend, 14 sierpnia, Zalia grała na Odnowa Festival w Kielcach. Wczoraj w Strefie 57 w podkrakowskich Przytkowicach, gdzie wysyłaliśmy was w ubiegłym tygodniu. A 28 sierpnia Zalia będzie też na Fire Festivalu w Chorzowie. I to jest teraz ważna wiadomość. Na Fire Festival też mamy dla was bilety i będziemy je rozdawać już od jutra w RMF Max, więc słuchajcie uważnie, sprawdzajcie nasze social media i bawcie się dobrze na sam koniec wakacji. RMF Max.
1: Reklama. Mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
5: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max. A jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Idziemy do Żabki po promocję?
13: Przecież byliśmy wczoraj.
12: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
13: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
14: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Myślisz, że znasz już Zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły Zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
16: Eurola, wszystko cię stać. Euroraba, ty masz, kupuj.
17: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

Dobry vibe na chillową niedzielę w RMF Max. Anna Naklap i Supergirl za nami, a tymczasem na południe kraju się kierujemy, bo tutaj atrakcja, która przyciąga Słowaków. Polski kurort, który przypomina naprawdę egzotyczne miejsca zwane polskimi Maldiwami. Chodzi o Park Grudek i znajdujący się na jego terenie zbiornik Wydra w Jaworznie na Śląsku. I tutaj właśnie Słowacy w te wakacje naprawdę w dużej liczbie przyjeżdżają, zachwycają się i mówią, że no po co płacić za all inclusive w Egipcie, jak można przyjechać do Grudka. Faktycznie piękne miejsce, które jednak w tym roku musiało się też mierzyć z suszą, więc nie zawsze wody było dużo i była turkusowa, ale jest szansa, że na jesieni, kiedy drzewa już zaczną żółcić liście, to będzie tutaj naprawdę pięknie. Więc jak już rok szkolny się zacznie, no to przynajmniej jest pomysł na weekendową wycieczkę, żeby smak wakacji jeszcze przez chwilę poczuć.

0: Jeszcze przed trzecią w RMF Max grają Kukę 2115 i Kubi Producent. To numer Wszystkie noce są samotne, ale mam nadzieję, że w te wakacje jeszcze dużo pięknych spotkań przed wami. Za chwilę spotkanie z Davidem Guettą, Alokiem i Stick Figure. To jedna z ciekawszych współprac z tych wakacji. Run, Run River, trochę podkręcimy tempo, więc bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lice w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
6: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
9: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
10: Zdrowid.
11: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlencharge.pl. Orlen z energią.
12: Barbara, łatwa kasa?
13: Marian, zawsze.
12: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
13: Sprytnie.
12: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: I po reklamie.
16: Tak brzmi lato na maksa.
17: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Dobre Latino robi lato w głośnikach. Topik i Becky G, Sorry Papi za nami w RMF Max, a to jest wakacyjna hit strefa. Jeszcze do 17:00 tutaj Justyna Borycka. Cześć ponownie. Max.
1: Sponsorem programu wakacyjna hit strefa jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlnicy.
0: Jak wam leci? Wakacyjna, upalna w większości kraju niedziela? Dajcie znać. Messenger RMF Max do waszej dyspozycji. Czekam na wiadomości, głosówki albo zdjęcia. No a tymczasem gramy trochę tak chłodniej. Jonathan Liwka i PZ.

0: Uwielbiam tę dziewczynę. To już w zasadzie legenda reggaetonu. Karol G. Si antes te hubiera conocido za nami Farem of Max. To jest numer, który już dobrze znacie. Ale jeśli lubicie i macie ochotę na więcej, to Karol G właśnie wydała nową płytę, która nazywa się No me arrepiento de sentir tanto, co w naszym kąciku hiszpańskojęzycznym i tak naprawdę też oznacza nie żałuję, że tak wiele czuję. Bardzo osobista płyta, na której gościnnie pojawiają się Bruno Mars, Drake, Greg Gonzalez czy Rusowski, więc warto sprawdzić w wolnej chwili. No, RMF Max cały czas gra wakacyjnie. Temper City z numerem Self Aware za chwilę.
1: Sponsorem programu Wakacyjna Hit Strefa jest właściciel salonu Toyota Dobrygowski w Modlnicy.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w supercenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
5: Zróbmy raz.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia, Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Idziemy do Żabki po promocję?
8: Przecież byliśmy wczoraj.
7: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
8: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
9: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost, utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowit. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
13: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
12: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk w RMF Max. Mam nadzieję, że ten numer nikogo nie zachęcił do tego, żeby teraz wyciągnąć odkurzacz i cokolwiek robić. Absolutnie, jest zakaz, jest niedziela, dzisiaj leżymy, odpoczywamy, szczególnie jeśli po pierwsze macie urlop, a nawet jak nie macie, to weekend jednak tą namiastką urlopu w wakacje jest, więc proszę leżeć, nic nie robić i bawić się dobrze z Pitbullem i Jennifer Lopez w RMF Max. Put your

0: Włoskie wakacje mamy w domu. To Italo Disco w RMF Max. Idealnie na niedzielne, wakacyjne popołudnie. A piękny plan na lato jeszcze u Weroniki.
1: Z Warszawy jadę z przyjaciółmi do Giżycka i tam jedziemy na żagle po jeziorach. A jakie miasteczka i porty tam odwiedzimy, to już jedna wielka niewiadoma.
0: I takie przygody bardzo lubimy. Jak wam leci ta niedziela? Dajcie znać. Messenger RMF Max. Można wysyłać zdjęcia, pisać albo nagrywać głosówki. RMF Max.
2: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115. KUKE 2115. New Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
6: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: I po reklamie.
8: Na luzie.
9: Bez granic.
8: We dwoje.
10: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
11: Kraków 96 i 7.

0: To jeden z największych hitów tych wakacji. Fukej i Vito Bambino, zabiorę cię tam w RMF Max. Nie będę ukrywać, chętnie bym cię teraz zabrała na działkę do Sandry, która napisała na Messengerze RMF Max, wysyłając zdjęcie. No wygląda to wszystko naprawdę pięknie. Leżaczek, słoneczko, chłodne napoje. No po prostu doskonała niedziela. Po 16 też będzie super, to jest wakacyjna hit strefa. Bądźcie blisko RMF Max.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
8: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
9: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 0032.
10: Wygodne i tanie ładowanie elektryków. Jedni powiedzą, że ma swój urok, inni, że czar, a my, że charge. Orlen Charge zapewnia komfort na nowoczesnych hubach na trasie i szybkich stacjach ładowania w miastach. Za aplikacją Orlen Witaj ładuj taniej o 50 groszy za jedyne 2 zł i 19 groszy za kilowatogodzinę na ładowanie DC. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką na DC 2,69 za kilowatogodzinę. Szczegóły na orlenchargepl. Orlen z energią.
11: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
12: Euro na wszystko Cię stać. Eurorama Ty masz, kupuj.
13: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: Na koniec świata.
2: Na randkę. Nad wodę.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Wszystko się zgadza, bo to jest wakacyjna hit strefa. Jeszcze do 17 tutaj Justyna Borycka. Super tak spędzać się z wami niedzielę, bo w głośnikach przez już same bangery. Sibyl i Magic Symphony teraz.

Gatsylowie to Sean Paul w RMF Max, chociaż w moich uszach to zawsze będzie kancelaria. Nie mam pojęcia dlaczego, ale po prostu tak już zostanie. To są wakacje, wakacyjna hit strefa w RMF Max i już niebawem, no ostatni już przystanek na trasie Lata na Maxa. Dokładnie za tydzień Krasnystaw, tutaj się widzimy, 21 sierpnia Grupson i Zalia, 22 sierpnia Grzegorz Chyży i Trzech Króli, a 23 sierpnia Maryla Rodowicz. No jeśli tego nie było w waszym bingo na te wakacje, to jeszcze możesz zaliczyć taką imprezę. Krasnystaw, tam ostatnie lato na maksa, totalnie za free można przyjechać i przeżyć najlepszą imprezę tego lata. RMF Max. Reklama.

0: dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
2: Mega okazje, a do tego turborabaty na mediaexpert.pl. A już od jutra zapraszamy do wszystkich sklepów Media Expert.
3: Ach, uwielbiam, kiedy nadchodzi ta pora.
4: Pora na wakacje.
3: Pora na hybrydę z rabatem.
5: Teraz MG3 Hybrid Plus z czterocylindrowym silnikiem dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 76 950 z rabatem do 11 000 zł. Promocja obowiązuje od 1 sierpnia 2026 do 30 września 2026 na model MG3 Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
6: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
7: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 0032.
10: I po reklamie.

0: Jest moc. Alan Walker i Ava Max to Fate w RMF Max i myślę, że też idealny soundtrack pod to, co pewnie teraz dzieje się w tych najtłumniejszych miejscach w Polsce. Zakopane, nad morzem, na plażach też tłumy, ale nie tylko tam, bo też Karpacz. Karkonosze przeżywają oblężenie w ten weekend. 99% miejsc noclegowych zajętych według danych Karkonoskiej Organizacji Turystycznej. No dużo nas i w kolejce na górskie szlaki trzeba się ustawiać, no ale chyba lepiej tutaj niż gdzieś w galerii handlowej. Także patrzymy tylko na dobre strony. Max.
1: Reklama. W Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz. Kupuj.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słyszysz? Tak brzmi lato w Brzoskwinie Ogród. Zaledwie 15 km od Krakowa czeka miejsce, w którym czas płynie trochę wolniej. Posłuchaj śpiewu ptaków, szumu drzew i naciesz oczy pełnią lata. Brzoskwinie Ogród to miejsce, w którym dorośli odnajdują spokój, a dzieci przygodę. Tu naprawdę chce się wracać, bo każda pora roku opowiada inną historię. Więcej informacji na www.brzoskwiniaogród.com.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: A o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: I po reklamie.

Dobra energia od Dawida Podsiadło w RMF Max. To, co masz ty, a ty możesz mieć bilety na Fire Festival. Stadion Śląski w Chorzowie 28-30 sierpnia. Wtedy impreza, na której pojawią się m.in. Bedo S2115, Alan Walker, Andy Dust, Bledka, Kungs i DJ Snake. Naprawdę będzie się działo, a bilety u nas do zgarnięcia już od jutra. Tymczasem wakacyjnie, Portugal The Man i Feel It Still w RMF Max.

0: żegnać się takim klasykiem. To jest czysta przyjemność, więc idę wsiąść w autobus i patrzeć się smutno przez szybę. Eminem i Lose Yourself na koniec wakacyjnej hit strefy dzisiaj w RMF Max, ale za chwilę Max Reels i Piotrek Ambroży, więc nie odchodźcie daleko. Justyna Borycka za dziś. Wielkie dzięki, cześć! RMF Max.
1: Reklama. Bo w Media

0: lata.
1: Róbmy razem lato.
2: Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max.
3: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
8: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
11: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
12: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
11: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Stay forever.
1: Tak brzmi lato na Maxa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Łołopa, łołop. No kto powiedział, że trzeba używać całych słów, żeby był hicior, prawda? Topik Becky G i Sorry Papi to w RMF Max. Ja nazywam się Piotr Ambroży i witajcie w mojej bajce. Może odpoczywacie sobie po obiadku, żeby tam się wszystko ułożyło, a może jesteście w trasie, a może robicie coś kompletnie innego. Tam wszędzie jest RMF Max razem z wami, a teraz Wiktor Waligura.

0: Music. Mama say, mama say, mama say. Utwór o tym, że matka mówiła. Matka mówiła, żebyś za niego nie wychodziła. Matka mówiła, żebyś na studia poszła. O tym jest ten utwór. Rihanna i Don't Stop the Music. Ale moi drodzy, są ważniejsze rzeczy, bo dzieje się coś dziwnego. I chyba będę musiał budować arkę. Wszystko wam powiem już za chwilę. Ale wcześniej m.in. Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It.
1: Reklama. Mega.
2: Marian, co ty robisz?
3: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
6: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminie.
10: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
11: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Uwaga!

0: kaufland.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32.
2: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Ty na plaży z ekipą.
1: Leżąc.
0: Na chillowanko.
2: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: To Fukuj i Liwka, chce więcej w RMF Max. A słyszeliście, że ostatnio jeżozwierz był widziany w okolicach Warszawy? I to nie jeden, moi drodzy, tylko aż 3 w odstępach czasu. Udało się jak do tej pory złapać tylko jednego z tych największych gryzoni świata. Bo to jest tak, że jak zaczęły pojawiać się dziki w miastach, to niektórzy myśleli, że to guziec. Wiecie, taka świnia z Afryki. Więc jeśli ktoś wam powie, że widział jeżozwierza, to zadajcie mu pytanie.
1: Jakiego jeżozwierza?
2: Takiego dużego jeża.
1: Grucha, czy ty naprawdę jesteś taki tępy? W tym kraju nie ma takich zwierząt. Jest żubr, bóbr, lis, koń, wydra, ryjówka, zając. To są zwierzęta, które żyją w Polsce.
0: Max. Najlepsze jest to, że legalnie można hodować jeżozwierza w Polsce. Jakby moja to usłyszała, to by było: tak, jaki słodki, będziemy mieć jeżozwierza w domu. Tak, na pewno.

0: No proszę przyznać się, kto śpiewał? A? To nic złego. Ja normalnie na tym już zdarłem kilka razy gardło. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. My gramy tak, że gardło można zdzierać. Za chwilę Bibi Rexa, David Guetta.
1: Reklama.
2: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
3: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi.
4: Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji po chorobach malucha.

0: tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz to 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolni swój czas.
5: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.

0: Róbmy razem lato. Lato na maksa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej tylko w RMF Max. Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
1: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
0: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Utwór, który pobudza mojego wewnętrznego wilka, aż chce się zawyć, ale nie będę tego robił, spokojnie. Turn the Light Off w RMF Max, a już za chwilę świeżynka, no ale tak nie do końca, bo utwór, który dobrze znacie, Self Aware od Lumix, ale teraz właśnie będzie od Temper City. Wydaje mi się, że będziecie zachwyceni, dlatego warto zostać z RMF Max. RMF Max.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
5: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
6: Siemano rano!
5: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
7: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
10: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: słodko.
1: Na wodę.
2: Na spotkanie.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7.

0: Ależ to daje kopa. Alabama ten i Moonlight, utwór, który działa jak defibrylator, daje wstrząs i powoduje, że człowiek wstaje z letargu, ale u nas tego więcej. Ja nazywam się Piotr Ambroże, a już za chwilę Kizobletka i taksi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Rapi

0: Toxic, Britney Spears, czyli piosenka o twoim byłym albo twojej byłej. Moi drodzy, tak wam właśnie gramy w RMF Max. Wiecie, że kiedyś, wiecie to, pewna kobieta widziała twarz, buzię widzę, w tym tęczu. A wiecie, co widziała ostatnio kobieta będąc koło Polanicy Zdroju? Nie wiecie? To za chwilę wam powiem.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ważne bramki, ważne linie, ważne rekordy.

0: Wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
8: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32.
9: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
10: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia.
9: I dalej siedzę. Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: drugi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad nad wodę.
2: Jak ognisko na działce.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Lanberry Trips, dzięki, że jesteś. No i tak, serio, dzięki, że jesteś. Bez was to w ogóle nie miałoby sensu. A tak mogę powiedzieć na przykład wam, że ostatnio sporych rozmiarów kota dostrzegła kobieta pomiędzy Szczytną a Polanicą Zdrojem i powiadomiła o tym służby. Jej zdaniem była to puma. No, kobieta normalnie pumę zobaczyła koło Polanicy. I kochani, ja nie wiem, co się dzieje. Bo dzisiaj mówiłem o jeżozwierzu w okolicach Warszawy. Rekin olbrzymi pojawił się koło naszych sąsiadów na Morzu Bałtyckim, a ostatnio jeszcze też wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. Coś się dzieje, ludzie! Już nie mówiąc, że dziki stały się bardziej miejskie niż gołębie, prawda? Zaraz w Polsce będziemy mieć safari. Max.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
6: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji i w rekonwalescencji.

0: zaniedbania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisenostal, produkt złożony z syropu. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
5: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
8: I po reklamie.

0: po swojemu.
1: Na spontanie.
0: Na luzie.
2: Zawsze na maksa. A to na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

utwór, który jest lekki niczym pianka. Dua Lipa, Dance the Night w RMF Max. Ostatnio jej fani byli zaniepokojeni, bo Dua Lipa ma taki cykl, poleca różne książki i świeżo po ślubie poleciła książkę o kryzysie małżeńskim. Ale wiecie, no może to nie jest związane. My na pewno gramy tak, że można się zakochać i to od pierwszego usłyszenia, bo już teraz... RMF Max. Pan, którego dobrze znacie, Toby Romeo i Fly High, proponuje zrobić trochę głośniej.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez

0: Ja za to jestem trzy razy na tak. Kasperczyk, witam Bambino i mam talent w RMF Max. Wy wiecie, że już pierwsze bociany odleciały do ciepłych krajów? Aj, to teraz to już pójdzie. Zaraz rozpoczęcie roku szkolnego. Studia, pumpkin spice latte, wszystkich świętych, Mikołajki, Last Christmas, Boże Narodzenie, Nowy Rok, no i ferie. Dajcie spokój, ale nie uprzedzając faktów. Jest lato, cieszmy się tymi ciepłymi nocami i w ogóle słonecznymi dniami. Już za chwilę u nas Hurzel, Moving to the Sun.
1: Reklama. Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: A o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: Też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
8: W tym sezonie prognozujemy słoneczne dni, wysokie temperatury i mega niskie ceny w salonach MG.
9: Teraz MG ZS Hybrid Plus, dostępny w dogodnym finansowaniu lub od 88 900 zł z rabatem do 10 000. Promocja obowiązuje od 1 lipca do 30 września 2026 roku na model MG ZS Hybrid Plus z roku produkcji 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
10: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
11: W euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: i po reklamie.
1: I better feel something.
2: Na siebie.
3: Nad morze.
2: Na metę.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Przy takich temperaturach i przy takich brzmieniach to człowiek nie musi wyjeżdżać na all excuse me gdzieś do Hiszpanii. Po prostu zostaje w Polsce i oszczędza. Jason Derulo, Melody Michiko. Ja nazywam się Piotr Ambroży, a za chwilę męskie granie.

Jej głosu naprawdę nie da się pomylić z żadnym innym. Ellie Goulding, Illinium i Don't Want Your Love w RMF Max. A za chwilę powiem o najdziwniejszych tłumaczeniach przed policją. Będzie też m.in. Shakira, dlatego bądźcie z RMF Max.

zastąpiony Dawid Podsiadło i jego Na Błysk w RMF Max. Jak jesteście w trasie, to uważajcie na drogach. Pamiętajcie naprawdę, żeby nie używać telefonu podczas jazdy. W Polsce grozi za to mandat w wysokości 500 zł i 12 punktów karnych. I ostatnio a propos, kobieta z Włoch używała telefonu podczas prowadzenia, została złapana, a później zaskarżyła mandat i skierowała sprawę do sądu, twierdząc, uwaga, że nie miała w ręku telefonu. Ona miała w ręku plaster smażonej cukinii. I pytanie. Czy ktoś z was próbował się dodzwonić kiedyś, dzwoniąc z cukinii? Z jabłka to tak, ale z cukinii

0: Yep, please stand up. The Real Slim Shady w RMF Max to Eminem oczywiście. I z nami żadna długa droga nie jest taka straszna. My dokładamy jeszcze do pieca. Za chwilę między innymi Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. Bądźcie z nami.
1: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
4: He's psycho.
3: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
5: Hello?
3: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowit.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Myślisz, że znasz już zamek książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
11: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
12: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
12: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, XP

0: Tame Impala i Dracula. Na pewno lubi krwiste kawałki. Tak mi się wydaje. Takie wiecie, samo mięso. Piotrek Świderski za chwilę mnie tutaj zastąpi i rozpocznie Max Party Mix, aż się będzie dymić spod płyt. Moi drodzy, dziękuję pięknie, Piotr Ambroży, i do usłyszenia. RMF Max.
1: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
3: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Tylko dziś. Aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup ciastka Leibniz. To 120 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,50. Żabka. Uwolni swój czas.
11: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
12: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
13: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
14: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
15: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
16: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
17: I po reklamie.

0: No to jesteśmy już po 20 RMF Max, niedziela i wakacyjne Max Party. Kolejna odsłona naszego imprezowego miksu. Dzisiaj w składzie Piotrek Świderski plus DJ Rafmix. Witamy serdecznie i zapraszamy do północy. Same imprezowe sztosy.
1: Nad morzem, nad jeziorem, na działce, przy remoncie, w pracy. Włącz sobie lato. Lato na maksa.
0: Nasz kolejny set rozpocznie D.O.D., a także Easy Bizu z kawałkiem Careful. Później będzie też Axwell i Bon, Whatever Turns You On. Nawet Sanach ze swoim szampanem tak przy niedzieli w specjalnym edicie Roberto Bedrosa się zjawi. Zostańcie z nami i dajcie głośniej koniecznie.

0: Tego pięknego wieczoru również będziemy odświeżać i wspominać te największe sztosy, które kiedyś królowały, ale dzisiaj również dają radę na imprezowych parkietach. Velvet Fix Me to przed momentem w RMF Max, a za chwilę kolejna mieszanka wybuchowych hitów na Maxa. Będzie m.in. Kaigo, będzie także Tymek, no i nowość od Sylwy Bempa. Zostańcie koniecznie. Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
9: Nie wierzę!
10: 15 tysięcy złotych!
9: Gratulacje!
11: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak wyszło.
12: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody.
13: SMS o treści Max na numer 7327.
14: Koszt 3,69.
15: Lub wejdź online na rmfmax.pl.
16: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
17: Lato!
18: Co?
17: Ale ty jesteś fajny!
18: No! No na maksa!
19: Róbmy razem lato!
20: Lato na maksa! Od poniedziałku do piątku po 9:00 tylko w RMF Max.
21: Sprawdź najgorętsze koncerty tego lata w Strefie 57. Bilety na www.strefa57.com.
22: Hip-hop na pełnej. BDOS 2115, KUKE 2115, New, Problem, Reto i wielu innych na Fire Festival. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. W sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to Fire!
23: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
24: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
25: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
26: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
27: Mega,
28: Marian, co ty robisz?
27: Wabię okazję, Barbara. Opatrz, w Media Expert są.
29: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
30: I po reklamie.

0: step, won't you give me that step by step? I...
1: Na leżąco.
2: Na słodko.
1: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Tak, jego anioły i demony kończą nasz kolejny set w niedzielnym Max Party w RMF Max. A dzisiaj, słuchajcie, 16 sierpnia mamy Światowy Dzień Roller Coastera. No to my z Rapmixem zapewnimy wam taki muzyczny roller coaster aż do północy. Teraz Lumix, za chwilę Robin Schulz z nowością Better Times.

0: To jeden z tych numerów, który robi robotę, naprawdę konkretną robotę i w słuchawkach, i na parkiecie. Shimza prosto z RPA z singlem Fire Fire. Tak domykamy godzinę 20, a po 21 odpalamy kolejne zmiksowane sztosy. Będzie m.in. ekipa Dub Dogs, to na pewno. Alex Warren wpadnie z nowym singlem Passenger, no i coś może od Armina Van Burena i Sophie Ellis Bextor. Domiksujemy do tego wszystkiego. Zostańcie koniecznie z nami, tu niedzielne Max Party w RMF Max.
1: Reklama.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszło.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Myślisz, że znasz już zamek Książ? Daj się zaskoczyć. Podczas dziennego zwiedzania odkryjesz nowe, odrestaurowane przestrzenie. Zobaczysz makietę barokowego Książa i poznasz oś życia księżnej Daisy. Odkryj zabytkowe detale dawnego Książa w lapidarium. Zejdź do tajemniczych podziemi i odpocznij wśród zachwycających widoków zamkowych tarasów. Setki lat historii. Jeden niezwykły zamek Książ. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: On chyba inaczej nie potrafi. Każdy jego kolejny singiel jest po prostu mega hitem. Alex Warren, Passenger, po 21 w RMF Max.
1: Od świtu do świtu.
0: No to lecimy dalej. Witamy się ponownie. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix w takim składzie, niezmienionym składzie do północy. Miksujemy wam same imprezowe bangery. Zostańcie koniecznie z nami. A teraz zgodnie z zapowiedzią dla wszystkich fanów trensowych brzmień Armin van Buuren i Sophie Ellis-Bextor. Not giving up on love.

0: cierpliwością czekamy na jego kolejne koncertowe odwiedziny w naszym kraju. To Somber z singlem 12 to 12 zamyka nasz kolejny imprezowy set w Max Party, w niedzielnym Max Party. A propos jeszcze tego młodego Amerykanina, ostatnio zagrał na festiwalu Siget w Budapeszcie na Węgrzech. No i podobno rozniósł tam scenę. Widziałem parę relacji i naprawdę wow. Ma chłopak konkret energię. Także miejmy nadzieję, że jeżeli będzie planował bookingi na kolejny rok, to ciepło pomyśli o Polsce i wpadnie zagrać. A my za chwilę w kolejnym secie zagramy wam nówkę sztukę od Oskara Cymsa. Bądźcie blisko Maxa.
1: Reklama. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
6: 15 tysięcy złotych!
7: Ja nie mogę!
4: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: I po reklamie.

0: jak wakacje last minute.
1: Tak brzmi lato na maksa.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Baby, I'm a fireball.

to kto zrobił głośniej ręka w górę. Poza kierowcami oczywiście. Sugar Babes, Push the Button w RMF Max. Tak zamykamy nasz kolejny niedzielny set w Max Party. Z pozdrowieniami dla tych, co obecnie w trasie powrotnej z urlopów. No niestety nie załapaliście się na tańsze paliwo, bo dopiero od jutra wraca pakiet CPN i do końca wakacji ma być taniej o nawet złotówkę na litrze. Chyba że ktoś jeszcze czeka z wyjazdem do północy, wtedy na stacjach benzynowych zadzieje się magia. A my do tej pory z Raf Mixem fajnie wam pogramy Alabama Ten, Moonlight i Fordo teraz w RMF Max.

0: ale oni dobrze brzmią w duecie. To Fuka i Lipka w ramach projektu Enklawa z singlem Chcę Więcej. Tak, dojeżdżamy do godziny 22. No a jeśli wy chcecie więcej dobrego imprezowego bitu, to koniecznie zostańcie z nami. Po 22 wracamy z kolejną porcją.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert.

0: A parowa pralka Electrolux, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Ej, wstajesz rano? No to słuchaj, nie jesteś sam!
2: Zrób sobie top poranek. Zabawa, śmiech, dobra energia i twoi ludzie.
3: Siemano rano!
2: Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
4: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
5: I po reklamie.

twarde to co. Łajdzior, jego ekipa po 22 w RMF Max. No wiem, że weekend już powoli na finiszu, ale wakacje to nie ma większego znaczenia. Kto może, niech korzysta, niech bawi się i tańczy razem z nami do 24 w RMF Max. Max Party, Piotrek Świderski i DJ Rafmix. Zapraszamy. No i gramy wam takie hity, że aż żal nie dać głośniej. The Sound Lovers Surrender teraz w RMF Max.

którzy kochają, drudzy nienawidzą, ale to nie zmienia faktu, że to obecnie najczęściej szazamowany numer w naszym kraju. Run, Run River, Angel Zebaum, David Guetta, Alok i Stick Figure przed momentem. Tak właśnie zakończyliśmy nasz kolejny niedzielny imprezowy set w Max Party. A za moment kolejne petardy. Będzie m.in. coś od Eminema i Rihanny, a także nowy Gibbs z Igo. Zostańcie koniecznie.

U nas w RMF Max znajdzie się dla każdego coś dobrego. Taylor Swift, Shake It Off przed momentem. Do północy właśnie miksujemy wasze ulubione numery. A teraz, żeby was jeszcze bardziej rozruszać, zagramy afrohausowe Sorry Papi od Topika i Becky G.

Tegoroczne wakacje myślę, że w dużej mierze będą nam się kojarzyły właśnie z tym numerem Jugel Ultranate i My Angel Moving to the Sun w RMF Max jeszcze przed godziną 23, a po 23 takie hiciory jak m.in. Happiness is So Sad od Swedish House Mafia, które nagrali razem z Lika Lee. Jeśli jeszcze nie słyszeliście tego magicznego numeru, to obowiązkowo zostańcie blisko Maxa, a jeśli słyszeliście, to raczej was nie trzeba zachęcać do tego, żeby nigdzie się absolutnie nie przełączać. Tu RMF Max, tu niedzielne Max Party. Zaraz do was wracamy ze świeżą dawką dobrego bitu.

osobiście powoli traciłem nadzieję, że już nic w te wakacje od Swedish House Mafii nie usłyszymy, a tu proszę, taki numer i to chyba numer na miarę hitu lata, jak nie hitu tego roku. Happiness is so sad, Swedish House Mafia w RMF Max. I tak pięknie, klimatycznie witamy się już po 23, albo dopiero po 23, z pozdrowieniami dla tych, co od jutra oficjalnie rozpoczynają urlop. Piotrek Świderski i DJ Rafmix z wami do północy.

specjalista od takich właśnie letniaczków, bez których wakacje, no ciężko, żeby mogły się odbyć. Calvin Harris i My Way przed momentem w RMF Max. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, że Calvin Harris na początku swojej muzycznej przygody nie tylko produkował bity, ale również śpiewał. I w tym właśnie numerze to sam Calvin Harris śpiewa. Taka zdolna bestia z niego.

Wiktor Waligura, jego cztery pory roku w RMF Max, a nasza, tak przypuszczam przynajmniej, ulubiona pora roku, czyli lato, jeszcze trwa, jeszcze korzystajmy, póki możemy, nie narzekajmy na te upały, bo wiecie, za chwilę Kevin i zaspy po pas, dopiero będziemy narzekać, jak trzeba będzie odśnieżać. A tymczasem Dab Dogs, How Does It Feel w Max Party.

Pięknie zagrano i to w jakim fajnym remiksie. Eminem i Rihanna, Love the way you lie. Tak finiszujemy z niedzielnym wakacyjnym Max Party. Powoli witamy poniedziałek. Piotrek Świderski plus DJ Rafmix, wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Fajnie, że byliście razem z nami. No i co? Słyszymy się już wkrótce. Trzymajcie się, dobrej nocy, cześć, hej!

to water the flowers. I wanted to remember music is my best.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już